Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Bola Shen. Mamy dzisiaj 5 października, poniedziałek. Prosimy słuchać naszego radia 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. I nasze audycje są, tak jak dzisiaj w poniedziałek, o godzinie 17 oraz w każdą sobotę o godzinie 8 rano. I w nadchodzącą sobotę proszę słuchać programu w opracowaniu Magdaleny Józefiak. Serdecznie zapraszam.

A teraz, drodzy Państwo, co w dzisiejszym programie? Każdy śmiech to nowy start. Następnie zaczniemy oczywiście od wiadomości z kraju i ze świata. Potem zaś dowiemy się, co takiego podnosi nasze szczęście bez tabletek. Potem kilka faktów o śnie, o których pewnie nie wiedziałeś. Bardzo mądre chińskie słowa i przerażające fakty o Twoim mózgu. Trochę o hormonach szczęścia. A na zakończenie będzie wiersz pod tytułem Czułość, który bardzo dedykuję naszym dwóm słuchaczkom, które obchodziły późnego września swoje urodziny, a są to pani Mirosława M. i pani Urszula W. Mam nadzieję, panie drogie, że słuchacie. Wszystkiego najlepszego, dużo słońca i uśmiechu na co dzień a przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia i ograniczonych wizyt u lekarzy, drogie panie.

teraz, drodzy Państwo, wiadomości z kraju i ze świata. Bardzo dużo sportowych, bardzo, bardzo dobrych informacji. Otóż Tomasz Utczyński został nowym mistrzem świata WBC Thai w wadze ciężkiej. Nasz 22-latek wygrał w Glasgow jednogłośną decyzją sędziów, odbierając złoty pas Gerardo Atiemu. Brawo, kapitalny sukces 18-letniej Marii Okrucińskiej. Reprezentantka Polski została mistrzynią świata juniorek w jeździe indywidualnej w kolarstwie na czas. Nasza kolarka okazała się najlepsza podczas czempionatu rozgrywanego w Montrealu. Dublet Ewy Pajor. Wiemy, kto jest Ewa Pajor. Ewa Pajor gra w żeńskiej Barcelonie, klubu sportowym w piłkę nożną. Oczywiście wygrywa Barcelona na własnym stadionie 5-2 z Paris FC w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzyń UEFA. Polka zdobyła aż 2 bramki i zanotowała asystę. Bardzo pilna wiadomość. Otóż Polska wycofuje 5000 ton ukraińskiego zboża z powodu przekroczenia norm pestycydów. Paweł Patec zdobył drugi niezdobyty jeszcze szczyt na Karakorum w Pakistanie. I nadał mu nazwę na cześć naszego Roberta Lewandowskiego, czyli Lewy. Bardzo nam zależało na tym szczycie, gdyż od samego początku, ze względu na jego położenie względem bazy, nazywaliśmy go Lewym. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała projekt wprowadzający maksymalną liczbę uczniów cudzoziemskich w jednej klasie. Ponadto zakaz noszenia w szkołach burek i hidżabów. Polska młodzieżowa drużyna zlała Szwedów 9-0. Młodzi walczą z sercem, seniorzy grają dla kasy. Czy czas wymienić starych gwiazdorów na młodych? 30 tysięcy paczkomatów w Polsce. InPost ujawnia dalsze plany. InPost osiągnął kolejny kamień milowy na swoim największym rynku i nie zamierza zwalniać tempa. Grupa zapowiada dalszą rozbudowę infrastruktury w Polsce i za granicą. Tylko 2 obiady z mięsem w ciągu tygodnia. Branża pyta resort o podstawy. Od 1 września szkoły i inne placówki oświatowe muszą stosować nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Związek Polskie Mięso oraz Krajowa Rada Drobiarstwa pytają Ministerstwo Zdrowia, na podstawie jakich badań ograniczono częstotliwość podawania świeżego mięsa i dlaczego z przepisów zniknęło sformułowanie co najmniej. Polak awansuje w Danone. Pokieruje biznesem na 5 europejskich rynkach. Konrad Kowalik został nowym dyrektorem zarządzającym Danone na Europę Środkową. Na nowym stanowisku będzie koordynował działalność Danone w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Czechosłowacji, na Słowacji i w Polsce. Jakub Brzuska wygrał w sobotę triatlon na dystansie olimpijskim w kategorii 30 podczas Mistrzostw Świata Age Group w Ponte Verde. Kielczanin uzyskał czas 1:59:29, a drugiego na mecie Belga Jorisa Ardena wyprzedził aż o prawie 3 sekundy.
Na zwycięstwo zapracował od pierwszych metrów. W wodzie był najszybszy w swojej kategorii. Trasę rowerową pokonał w 59 minut, a 10 km biegu w 34.03. Jego złoto to jeden z 12 medali, które reprezentanci Polski zdobyli tego dnia.

To podnosi Twoje szczęście bez tabletek. Drodzy Państwo, mamy 4 hormony szczęścia, a to są oksytocyna, dopamina, serotonina i endorfiny. Żeby podwyższyć sobie oksytocynę, wystarczy się poprzytulać, pocałować, potrzymać za ręce, okazywać uczucia innym osobom oraz zabawy ze zwierzętami. Zwierzęta są bardzo ważne. Następnie mamy dopaminę i dopaminę możemy sobie powiększyć dobrym jedzonkiem, a szczególnie tym, co po prostu lubimy. Jakieś malutkie sukcesy, jakieś dbanie o siebie, kupienie sobie nowego ciucha czy nowych butów, produktywność, czyli tyle, ile sobie zamierzyliśmy, tyle wykonaliśmy. Następnie mamy serotoninę, bardzo ciekawa. Mamy za darmo słońce, drodzy Państwo. Mamy za darmo spacery, szczególnie te w naturze, nad oceanem, w lesie, oraz medytacje. A na końcu też zdrowe jedzenie nam podniesie serotoninę. Endorfiny zaś, śmiech. Śmiech to zdrowie. Pamiętacie, jak w Polsce mówili? Śmiech to zdrowie. Mówili też cukier krzepi, co nie jest prawdą oczywiście, ale śmiech jest w dalszym ciągu bardzo zdrowy. Jakiś trening, nie bardzo ciężki, jakaś mała przechadzka, mały spacer, dobry film, szczególnie komediowy, uwielbiam. I drodzy Państwo, endorfiny będą podwyższone również, gdy komuś okażemy życzliwość, zainteresowanie, mały uśmiech. No i na końcu jest, proszę Państwa, mój favorite, czyli dobra muzyka i szczególnie ta, która jest w naszych sercach.

Każdy śmiech to nowy start. Bo historia żyje w ludziach, którzy dalej niosą ją w świat. Polsko, ziemio moich marzeń, twoje barwy w sercu mam, biało-czerwona nadzieja prowadzi mnie przez świat. I dopóki bije serce me, dopóki płynie w nas ten ton, będzie żyła nasza Polska, bo to nasz dom. Nie zapomnij, że jesteś Polakiem. To nie tylko słowa, to znak. To odwaga, pamięć i droga, którą pisze każdy z nas. Nie zapomnij, że jesteś Polakiem, gdy przed tobą stoi cały świat, bo w twoim sercu bije historia, która zawsze będzie trwać.

teraz 10 sposobów, by schakować swoje ciało. Zdenerwowany? Uszczypnij nos, aby się uspokoić. Zaniepokojony? Połóż rękę na sercu i głębokie oddechy, spokojne. Mało energii? Chlupnij zimną wodą lub zrób szybki mały spacerek. Zatkany nos? Kostka lodu na podniebieniu. Nie możesz zasnąć? Mrugaj szybko przez 1 minutę. Chcesz poprawić pamięć? Zaciśnij pięści. Ból głowy? Uciśnij punkt między kciukiem a palcem wskazującym. Mdłości? Uciśnij wewnętrzną stronę nadgarstka. Musisz się obudzić? Żuj miętową gumę. Oraz brak koncentracji? Zjedz coś chrupkiego.

A wiecie Państwo, jaki jest największy błąd człowieka? Przekonanie o własnej unikalności. Prawda jest bezwzględna. Podlegasz dokładnie tym samym prawom fizyki, co drzewo, woda czy kamień. Wszechświat nie ma dla nas taryfy ulgowej. Nasze ego panicznie boi się tej mechaniki. Nie chce pogodzić się z faktem, że nie jesteśmy pępkiem świata. Dlatego mózg produkuje duchowe iluzje i narracje o zwiastunach, o zaświatach. Wszystko po to, by ukryć prawdę, że jesteśmy tylko biologicznym procesorem energii. Natura ma gdzieś nasze poczucie wyjątkowości. Reaguje wyłącznie na fizyczną akcję i reakcję. To surowa rzeczywistość, której każda intencja bez przesunięcia masy w przestrzeni pozostaje jedynie szumem. Szumem elektrycznym wewnątrz naszej głowy.

Drodzy Państwo, czy spotkaliście się z takim nazwiskiem? Kazimierz Żegleń. To był ksiądz, który zatrzymał kulę jedwabiem, czyli wynalazca kamizelki kuloodpornej. Urodził się w Galicji i jako młody zakonnik wyjechał do Chicago pełnić posługi w polskiej parafii. Gdy w 1893 roku zastrzelono burmistrza Chicago, postanowił stworzyć pancerz, który uratuje ludzkie życie. Skonstruował on kamizelkę z kilkudziesięciu warstw jedwabiu nasączonego tajną, opatentowaną substancją i skuteczność wynalazku testował, klejąc ten jedwab i strzelając do siebie i do ochotników z bliskiej odległości. W 1897 roku opatentował swój wynalazek jako jeden z pierwszych na świecie kamizelek kuloodpornych. Porzucił później sutannę, ożenił się i zbił fortunę na fabrykach opon opartych na tym samym materiale.

teraz jak resetować ciało? Nauka potwierdza starożytną wiedzę. Prosty, manualny przełącznik układu nerwowego, który doładowuje komórki. A jak to działa? Otóż starożytni jogini używali długiego wydechu do błyskawicznego uciszenia umysłu. Jaki to był mechanizm? Otóż wdech 3 sekundy aktywuje pobudzenie, wydech 7 sekund, czyli dwa razy tyle, mocno odpala nerw błędny, obniżając tętno. Fizjologia. Zmiana ciśnienia w klatce piersiowej działa jak mechaniczna pompa dla wody. Rezonans. Rytm 6 oddechów na minutę synchronizuje serce z mózgiem i pulsem ziemi. A puls ziemi to jest 7,83 Hz. 7,83 Hz. Jaki jest efekt? 3 do 6 powtórzeń działa jak kondensator. Czyści pamięć RAM mózgu i dodaje czystą energię.

Teraz, drodzy Państwo, nadszedł czas, aby przytoczyć naszym solenizantkom, naszym recypientkom urodzinowym, pani Mirosławie M. i pani Urszuli W., wiersz pod tytułem Czułość. Czy znasz to uczucie, które budzi w sercu ciepło i powoli otula całą duszę? Nie pali, nie krzyczy, nie domaga się uwagi, po prostu jest. Cicha jak dłoń, która odnajduje drugą dłoń, bez pytania, jak spojrzenie, w którym można na chwilę odpocząć od świata. Czułość nie chodzi sama, zawsze ma przy sobie miłość, tę, która nie pyta, ile jeszcze trzeba wytrzymać, tylko po prostu zostaje. Jest w poprawieniu kołnierza, w przykryciu kogoś kocem, w muśnięciu policzka, w słowach wypowiedzianych ciszej niż zwykle. Jestem. Jestem dla ciebie. Nie trzeba jej wielkich gestów. Nie zna zmęczenia, choć czasem sama przychodzi zmęczona. Rozpoznasz ją od razu, jeśli choć raz byłeś jej adresatem. Bo czułość ma własny język. Nie można pomylić jej z niczym innym. To ona, kiedy najciszej na świecie, potrafi powiedzieć: jestem, nie odchodź, jestem dla ciebie.

0: to już na wszystko, drodzy Państwo, na dzisiaj. Pragnę się z Państwem pożegnać. Thank you very much for my technician lady. Thank you.
1: Welcome.
0: You. Thank you. And będziemy się słyszeć, drodzy Państwo, w listopadzie. Także do usłyszenia wszystkim.